A ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Kliroja i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal. A w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na

0: ostateczne, może być to pożegnanie ostatnie. Możemy żegnać bliskich, przyjaciół, możemy się na to pożegnanie przygotowywać, a może nas zaskoczyć. Czasami uśmiechamy się na pożegnanie albo robimy coś, jakiś gest na pożegnanie, jeśli właściwych słów jednak nie odnaleźliśmy.
1: No, można też pocilować na прощання. Когось, так. Ти говорив, Марчине, коли пояснював,

0: Dziś pochylimy się nad tekstem piosenki A gdy będę umierał.
1: Це пісня із репертуару гурту «Культ». Походить вона із альбому «Тата 2» з 1996 року. І до цього альбому увійшли пісні, написані батьком Кажіка Сташевського, Станіславом Сташевським.
0: Хоч, як то часто бува, синок вцеле не хотів початково співати пісенок татуся і не przewidywał, що окажуть się таким сукцесом. Станісław Сташевський, поета i Bart z wykształcenia, architekt prywatnie, tata Kazika Staszewskiego. Stanisław Staszewski, Staszewski senior, jest autorem tak nieśmiertelnych piosenek, jak między innymi Celina, czy Ach, ci ludzie to brudne świnie, jak to się nazywało? Baranek.
1: Baranek.
0: Oczywiście, baranek.
1: Tak.
0: Co oni napletli o tej mojej dziewczynie. Twórczość Staszka Staszewskiego uważana była za podejrzaną ideologicznie w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Do jego drzwi nieraz pukała milicja.

podobny wszystkim wam, przywykły nieśmiertelnej procedurze. Przed mikrofonem stał jak u ołtarza bram, nie przed strzelniczą dziurą w murze.

0: To zapożyczenie z języka niemieckiego. Zinnen, zignen, błogosławić, żegnać. A to niemieckie słówko z kolei wywodzi się oczywiście z łaciny, sinare, czynić znak krzyża. Krzyż na drogę, a zatem pierwotnie oznaczanie, żegnanie, pożegnanie zawsze miało wymiar religijny. A my tak naprawdę żegnać się nie potrafimy i wcale nie potrafimy znaleźć właściwych słów. To wydanie pół na pół, również to wydanie pół na pół dedykujemy naszemu koledze, znakomitemu realizatorowi dźwięku Adamowi Cichockiemu. Chcemy mu podziękować.
1: Так, хочемо дуже подякувати, Адаме, що ти працював з нами і що вчив нас, і теж ділився гарною музикою і підказував теж пісні до наших музичних уроків. Тому, як ілюстрація нашого слова дня прозвучить...
0: Тим більше ті дякуємо, що треба признати, бувало так, здавалося нам ще так по-людськи спартолити певні речі. Віємо, що lubiłaś tę piosenkę. I cóż, chłopaku, płyń, płyń i żyj, jak nawet nie śniłaś.

0: Raczej chodzi o drugie znaczenie tego czasownika, o głośny krzyk, taki krzyk w pustkę.
1: Aha, głos, to krzyczyć ktoś.
0: Głos wołający na puszczy, czyli na pustkowiu, albo na cmentarzu.
1: Mhm. Тобто перекладаємо, що хтось кричить, не хтось кличе, тільки він кричить голосно, голосно говорить.
0: Так, по-перше, głośno krzyczy, choć pewne wezwanie w tym głosie cmentarnym oczywiście możemy również znaleźć. Ale kto wołał, nie wiemy, ponieważ na końcu piosenki jest oczywiście muzyka, jest melodia, ale po zmarłym pozostaje tylko cisza. Przynajmniej tak się wydawało poecie. W rzeczywistości, jak wspomnieliśmy, Stanisław Staszewski został tutaj znakomicie uczczony.
1: Tak, no i żywe u swoich pieśniach, u swoich tekstach i w pieśniach w wykonaniu gurtu Kult.
0: Tak, to żadna tam stypa z Bigosem. To muzyczna lekcja.
1: Jaką wedą Jana Stępniewicz?
0: I Marcin Gaczkowski. I cóż, chyba zaprosimy do ponownego odsłuchu. Warto się wsłuchać w ten naprawdę dobry tekst poetycki.

jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych.

ziarny deszcz mi spada na twarz. Kolejny tydzień, nie widzę słońca, woda jest w nas. Nie ma już gruntu, nowy świat, chyba zapomniał o nas czas. Nie ma już dobra, nie ma już zła, słuchamy fal.

szczęście pada bez przerwy, nie mogę zasnąć. Woda jest wszędzie, ciemny błękit wdziera się w okna wyższych pięter. Nie wierzyłem, ale kłamstwo stało się prawdą.

0: nauczę się wracać jak morze. Fale są znowu wysokie, zabiorą wszystko z ulicy. Zostanę na niej jak rower, przywiązany do wspomnień. Może spojrzeć pod wodę, dzisiaj wszystko utonie. Miasto takie głębokie. Miasto takie głębokie.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини,
1: інтерв'ю,
2: подкасти, музика.
1: Будьте з нами!

0: To często bywa. Synek wcale nie chciał początkowo śpiewać piosenek tatusia i nie przewidywał, że okażą się takim sukcesem. Stanisław Staszewski, poeta i bard z wykształcenia, architekt prywatnie, tata Kazika Staszewskiego. Stanisław Staszewski, Staszewski senior, jest autorem tak nieśmiertelnych piosenek jak m.in. Celina, czy Ach, ci ludzie to brudne świnie, jak to się nazywało? Baranek.
1: Baranek.
0: Oczywiście, baranek. Tak. Co oni napletli o tej mojej dziewczynie? Twórczość Staszka Staszewskiego uważana była za podejrzaną ideologicznie w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Do jego drzwi nieraz pukała milicja. W roku 1967 Stanisław wyemigrował do Paryża. Warto jeszcze wspomnieć, że podczas II wojny światowej należał do Armii Krajowej, był więźniem Pawiaka, brał udział w Powstaniu Warszawskim. A żeby jeszcze bardziej skomplikować tę biografię, w 2014 roku Kazik Staszewski ujawnił, że zapoznał się z dokumentami Instytutu Pamięci Narodowej dotyczącymi jego taty i odkrył, że jego ojciec PRL był obiektem inwigilacji służb, ale również tajnym informatorem Służby Bezpieczeństwa. Umarł Stanisław Staszewski 22 stycznia 1973 roku.
1: Отже, складна біографія і дуже складні стосунки між батьком і сином, стосунки, які, якщо так візуально накреслити оцю лінію, то вони часто виглядали як пунктир, правда, а не пряма лінія. Але все ж таки добре, що Кажик Сташевський дозрів до того, щоб поділитися творчістю свого батька, і вийшли, власне, два альбоми, тому що ця пісня, яку ми сьогодні будемо слухати і перекладати, походить із альбому «Тата 2». А поет написав цей твір за 3 дні до своєї смерті. Ніби він якось перечував, усвідомлював, що незабаром опиниться по той бік. І пісня є гірким роздумом про життя в контексті власне, цієї крапки, котра надходить.

0: Ale ten drobny deszczyk ma jednak wielką moc, albowiem drobny deszczyk pokropi i pamięć moją zatopi.
1: Moją pamięć zatopić.
0: Tak, moją pamięć, czyli w tym wypadku pamięć pro mene. A potem stypa. Na stypie z bigosem, bigosem.
1: A na pominkach i z bigosem ще одне слово пов'язане зі смертю.
0: Стипа.
1: Тобто поминки. А що таке бігос?
0: No, symbol polskiej kuchni. Kapucha, mięcho, jakaś kiełbacha. Bigosik.
1: Tak, причому капуста квашена тут така деталь.
0: Stanisławowi Staszewskiemu zawdzięczamy takie stałe połączenie. I co tam u was? No, stypa. Stypa z bigosem. I na tej stypie z bigosem strasznym krzyknie ktoś głosem.
1: Strasznym ktoś kryknie głosem.
0: Ha, wyjdziesz patrzeć, kto woła.
1: Wyjdziesz podywyty się, kto klicze.
0: I znajdziesz ciszę dookoła.
1: I znajdziesz tyszą nawkolą.
0: A któż to woła? I co to dokładnie znaczy, że ktoś nas woła?
1: Ну, можна теж, ну, якби в цьому контексті, я так розумію, що йдеться, що хтось нас або когось кличе, вовач, когось.
0: Ну, в тому випадку радше ході о друге значення того часовника, о гласний крик, такий крик в пустке.
1: Ага, тобто głos, кричить хтось.
0: Голос волаючий на пустці, чи на пустковію, або на цментажу.
1: Угу. Тобто перекладаємо, що хтось кричить, не хтось кличе, тільки він кричить, голосно говорить.
0: Так, по-перше, голосно кричить, хоч певне визвання в тим głosie cmentarnym oczywiście możemy również znaleźć. Ale kto wołał, nie wiemy, ponieważ na końcu piosenki jest oczywiście muzyka, jest melodia, ale po zmarłym pozostaje tylko cisza. Przynajmniej tak się wydawało poecie. W rzeczywistości, jak wspomnieliśmy, Stanisław Staszewski został tutaj znakomicie uczczony.
1: Tak, no i żywe u swoich pieśniach, u swoich tekstach i w pieśniach w wykonaniu gurtu Kult.
0: Tak, to żadna tam stypa z bigosem. To muzyczna lekcja.
1: Jaką wedą Jana Stępniewicz?
0: I Marcin Gaczkowski. I cóż, chyba zaprosimy do ponownego odsłuchu. Warto się wsłuchać w ten naprawdę dobry tekst poetycki.

Kiedy dorosła, mówiła płynnie słowa miłości, kradła niewinność.

Johnsona płynie po ciele. Ma współlokatorkę, we dwie, zawsze raźniej. Tamta tu od dekady już gada jak Polka. Czasem wieczorem potrafią tak się zagadać. Wspomnienia potem kłują pod sercem jak kolka. Tamta ma tu mężczyznę dochodzącego, bo ten znowu jeździ po świecie na tirze. Czasem słychać ich w nocy, gdy tamten ma wolne.

na pół roku. Życie warszawskie cichutko się kręci. W niedzielę, jeśli nie ma dodatkowej roboty, jeździ na mszę do Jana Klimaka.

przecież nikt nie patrzy na kobietę w chustce z torbą z Lidla na ramieniu. No, tylko ci święci z wielkimi oczami, jakby każdy miał w nich po skrytym, samotnym sumieniu. Widzę się śnią czarno-białe stepy i syn czarno-biały, drony, rakiety, dżemy, palety i cisza, od której serce jej staje. Budzi się wcześniej, budzik dzwoni o szóstej.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi, ni kurhanu.